yonke ke imimoya obumnyama emelene nokushunyayelwa kwezwi lakho namhlanje. Siyamelana nayo ngegama lika Jesu. Igama elinamandla negama elimiso uNkulunkulu.